Czesacz popeczyć, to jest prawa hudźba. Walburga Wałdzic ist von Kobila Michocysz ze spiełom z leta 2000. Komponował je jun Mirczyn Wetzlich, tekst je spiera Bianki Wenzenie, a słyszeliście kapału Malteho Rogackija. You wanna know what's wrong with me, yeah? You, it's you.

Alicia Keish, la damaras sto nas potom ve psychotne hodjine takke zveseli. Serbski muzike ko delane napsikrat.

sobotu za tydzień je premiera stabilnego krabacze wykuchewy samoty czonym kumcu. Myśmy was namówili nam swoje kuzłoskie rączko posłać, nikocy su to też i żocinili. Na przykład mamy takie kajś oczy rymple, kosmata rycz, sztoś nemże serbsty dobi hicz, czynki prynki strachula a kokula, sztoś sym zubił son nech za spokaza. Hej, dżensa, wulosujemy po takim dobyczerju zastupnych listczyków, które sme jeszcze za was si rezervowali. Kajś prajne, nikocy su nam pisali, nikocy snacz nitko w tym rozmysluja nas zazwonić. Radluby bychmy nitko wasze rączko swyszeli, znano macie nikakie naskwadze, kiba zoszczy co kwilu na tym filowali. Potom zazwończy dola raz, sztuś ma loszcz 0800, 0800 74 0800 74 74. Mati Gisvok je při telefonie a jeliš o klopfes, vyšime se nedom.

0: Podakim jeszcze raz wospytuję czysło, telefoniczne czysło za naszą akcję potem cibidlki, albo krótko do cibidlki na dziewięć. Po napu, to dowiem po nieka kladać, do a ka, a sto a dże. Zamięcza je nasze czysło, które mieli potem wolić 0800 37 40 37 4. Najlepiej się to napisać, kiedy zobaczy tożno na waszym szmuratku 0800 37 40 37 4. Dzieszak wo zastupne liściki za premieru sobotu za tydzień czonym kumcu. Stawizna wo krabacze, najaktualniejsze wudacze. Dżęca, to możecie się na kofejcjoch dobudzić na dojecz albo dojęć do Sapsko muzea, tam zmija poskit, kwerecze z rabistika popuczu. Pod hesłom złożyć do świata serbscy misjonarojo. Poda so dr Lubina Malinkua z wami rumadze na sledy serbskich misjonarów w zamorskich krajach a w Łużycy. Jutce je premiera leczno dziwadła Budyszynie od jutrzejszego po takim raja niemale szedny wieczor, a też 10 popołudniu narodze a niektóre zastupne liściki jeszcze maja, rzeka z budyjsko dziwadła. A to dziejonitko je na wiec podruj. Piatk wieczor na pół osmich w otyry są minucy 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku we Slepom. Potekim, we Slepom Wulkawiec. Piatk wieczor są 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku tam w otyry.
1: Co ty chcesz? Co ty chcesz?

Když wukodzujecie so tola, przeco za so raz na naszych stronach internetcze, gdyż tutun tydzień sme za was nowosće w obrazach przyotwali, a to mjez drujim ze sledowacymi temami, bić volibuluatura Radia Zadkule je zahajena, we nowoslicach so zajšwe tydzień hišć raz za einstenuje teleskop točili, a sarbaj staj so na kolesworskim wubidżuanju fichkona w obdziliwoj, dale poladam hišć raz na serbski evangelski cokwinski dżin. Dole, šitko, potajkim. Možete si vobladać v našich nuosčach, v obrazach, poladajče celé jednore raz nimo na našu app MDA Serbia abo na našu internetu stronu.

Sanna Show, Telefonuhr-Aktion, Gisch, Zemmelbutter, Mischeras, Krutka, Bon, Napo, Dschöwetschich, Stantowatsch, Prajowam, Netkohischeras, Nasche, Tschiswa, Kotrisch, Mili, Wollit, so, Büsche, Bottom, Tischionam, Zwoje, Rundschka, Kuswanske, Rundschka, Pschätzdeutsch, Mulli, Gisch, Zrömowali, Botteikin, Tschiswa, je, Nula, Wossum, Sto, Sedema, Zitze, Tschi, Sturze, Tschi, Sedematzitzi, Stiria was betujo, nulla wasomsto, Sedematzitzi, Sturzeci, Sedematzitzi, Stiri. Schakodje, wo zastupne Listschiki za Premieru, Czonem Gomzu, Sobotu zate dzień. Dzienca może czesi, na przykład, jeli macie na to loszt, na kowiecioch, do Budysko-Serbskiego Muzea dojensz, tam zmieja poskiet kwe rzecze zorabistika popuczu Serbskiego Instytuta. Pod hesłom zwożicy do świata serbscy misjonarajo przednoszuje dr Lubina Mahalinkua ze Serbskiego Instytuta tu we mieście. Stwórtk je dziesięna premiera menujcy premiera Lieczno Dziwa dwa Budyszynie. Wot jutzischer Potekim, wot jutzischer Stwórtka, Reihe, tu niemale schiedne Wetscher, tisch dysa dys popudniu na Rodze, a nekotre zastupne Listschiki hischche Maja, reka z Bodysko Dziwadwa. Dalsza wulka Wetz, bis Lepom, piat kwetscher na powosmich, wotyri sotam, dżesate mezenarodne Festival Dudako. Potekim, strasz Maja Kruszczice, Maja tisch, ma tisch Slepo, a to tun raz dżesate mezenarodne festival Dudako. Wykuluje sobotu swójbne a to ostu swiedzin a to na terenie szule. Sedom hodzin, cia sztuc zjeb.

0: W nocna niedzielu jest o wywutach pola wojeryc, czeszkę wopkatnie nie zbożo stało, też myśmy o tym szak rozprawili. Tam by auto we Krzywicy runiło do Domsko zajęło. Jedna osoba jest o czeszko zraniła, a szofer namiestnie nie zboża wudycha. A tam we wutach Mateo je nietko wulka wosobita pomocna akcja startowała.
1: Však jedna so při tutym šofere vo Mečela grekského hostčenca tam ve Vútach. Vúlce z nátovom bie a tiež voblubované a netko je domizniske dorstvo ve Vútach takú crowdfunding akciu založivo abo startovalo. Tam chceďa vo sebe tiež svojbe pomhač, kak dále, že tam tiež za hostčenc tam zbieraja znajmenša pytaja abo spytaja 5000 euro naromadič a tu kvíľu je hižo přes 4170 euro na tutun konto přes GoFundMe. Hej, romadži přišlo a akcia hišče dále běží, so bychu tam ve Vútach trošku si mesobu tež pomali tutej češkej situácii.

0: Wyższe dżęca rano, potem tola jeszcze z nami kuzwali, cyle po właśnie krawata. Smy pytali wasze kuzwalskie rączka, niekocy suto hiżo czera, biło dnia czynili online, to szak smy też hiżo niekotry słyszeli niekotry rączka, a mnie za posłanymi biechu rączka, kajż na przykład. Czekajcie, czyli mili bądź, czy sapsy nemże tu nie won. Kajż prajne to za was, wiesz, nie płaci. My ladamy netko raz na te osobite mena a te osobite čísła, które są nas docpili matyoty, znaczy, my chcemy netko wulesować.
1: A mnie z jeden a dziewięć, ja netko raz generuję jedną liczbę, tą prynią sześć. Číslo šest,
0: ja? Čakaj, ja dom ladač. To je Madeleine Vaurijová z Vúšča. A ta píša. Abrakadabra, zimzalabim, krabatúre, nietko tu simna. To je ona, pa praje miła.
1: Potekiem. A dále, že utrojím gratuláciu ještě raz. Jeden.
0: Čakaj, dom zase horiečiu tú mašinu. Kristina Rečkec z Nesvači 2 a ona písa. Švurči, boči, nauce, kuzvam si pisanost naleča do duše.
1: Utromno gratulacijo tiš za to, a daleče, klak, šest, smo jižo mili?
0: Šest smo mili, hej, okay. To bi Madeleine Vaurijová, hej, spotešemo.
1: Peč.
0: Čakajmo, Bernarda Cežová z Javore to je, a ona je nam sledovace rončko poslala z milku lirum larum želne čas, čorna nocjo svuha nas, dreva šepcu vetre spja, stare kruso znovatka, lirum larum bi vedom, voteri so tajne son.
1: Potekim, tež tu utromno gratulacijo, ako všijeno mi pokaza dvaj.
0: Čakaju no. Dvaj, to je Dominik Čurliš z Konec. A on jo pisał sledovacu rączko Jule, hauron, hauron, czarny ptak, přines mi moc za jeden tak. Vietor veje, leso smije, dobra čara než so dleje.
1: Potekim tyś tu utromnu gratulaciju za rączko, a netko piate mistna, a to je tu, ta sedom som mi pokaza?
0: Čakaju no. To je křesťan Cyš z Javory. Lirum larum voravaj, mesac biły svieči raj, rosa vyska, vjezda spí, stara moc so kemni dži, lis a reka kamen žal, strušče mi, môj stary dal. Potekim, netko mame, tak rec doromade pečoch, trichy, kociš su dobili dvojce, abo respektívne dvaj zastupni listčikaj za premieru krabata ve Komcu, večornim komcu, přichodnu sobotu, potekim sobotu za tydžen. My prajme ještě raz veli zboža vútrobnu gratuláciu a šitkim koci su sobočineli vútrobne džak vám všim.
1: Zimzalabim.

0: Gom Gregorom Klimom, wo aktuell noch Uvianjach Roskranjali, a zur Möhopla RBB tomu zinime. Pön jo zora Serskaradas es makawa, u sechnje vrochebusu. Vepotstupi mir suga zora vetom zasu Bombu znieschgodnili. Prasnuo jo pön veto a to hove mistje, Serska online uzba ne per wen jepschijom, a Serske Radischel des Suse togodla benje Roskorili. Net zwischescho wetzi unas. Na, Serski Nakupovaš, to jo experiment byl za mojego kolega Luka Golinskiego vet televizijnego magazina Vužica. Žo jo ven byl a co jo doživio, votom mježinca ulicujo. Pen máme aktuálne povesti za vás a poglednjome do novego casnika. A nic nasledku mežošo žinca zase jaden mlinc u nás dobiš. Potakem, vestajnšo pši radiach.
1: Nie, to nie mam go poprzem cynić. Zawsze bym nic. Jo, nin to napszał do uzyszy.

0: Sarski nakupowasz. Poprzem, by dialo to w Sarskim Sadlinskim Rumnie normalita bysz, ale to nie. Ale kszac po kszacce nieco na tom zmienio w Gogoloje, w tamnym Lausitzpark, w Łużyskim Parku, w tom nakupowańskim centrum jest Sugano, ten cele mark dwojorecnie utoflowali, a mój kolega Luka Goliński jo tam ninto raz nakupować był. A ja mam jogo ninto hove studiu. Witaj, Luka.
1: Dobrze, schön.
0: My, co my ninto wiesz, co su twoje nazgonienia byli? Kak se zauszym na tu ideu przyszeł tam w Gogolu je nakupowatysz?
1: Ja, also cało transparentnie gronione nie są było prejny raz tam, ale drugi raz. Ja sam do tego już raz przypadnie tam w tym markkaufie tam był, a ja sam był, musim gronić w jakim przechwata, ne? To jedno, że tam widzisz, cała samorozmijuca tam szukna na niemski, a na serski. A sam sobie myślił, ja, co go dla poprzem nic, also za mnie to samo znasz piczku emocjonalna wiec, bo ja nie wiem, jetzt są ja wiegin dobre recypienta, taki marketing bin, ale to było gerade cool na wiec, to einfach widzisz, aż to serskie, ja cało samo rozmijuce takie prezentne tam. Ja, tak ja ta idea bin przyszła, z tym niekak żyłaś, a ja nie przynosk ugotowasz.
0: Genau, my musimy gronić, to ja poprzem recherche była za Jan Przynosk, za nasz telewizyjny magazin Wóżyca. To groni, gaż, co szo Luku pen wierzesz przy nakupowaniu, może szo przyjdu sobotu Wóżycu zaszaltowasz, ale co se ty pen dożywił przy nakupowaniu?
1: Ja, ten raz som kszeo na przodu na to piczku gledasz, lec ja to można cała weserskie rece tam nakupować. Also nic jano, to niemskie czytasz, a pen przy tom piczku na to serskie tak gledasz, ale na przodu se konsultirowasz na te serskie utoflowanie tam, a jadno rie ze z tym żyłasz. A ja musim gronić, okej, okay, piszku szersko ja bo, dokolasz to niemskie ja wiegin wieliki tam takie, ale niekak ja to już oszło. A ja som samo na oknu pen takie nowe wokable, albo słowa, ako do tego zaużym nie som znał, dokolasz nie som to używał, dokolasz nie som musiał to używać, niekak nie som miał gośbu za to. A na przykład takie nieco ako przeoblac, aż ja to jadna umklejde, to einfach nie som wierzył, dokolasz co go dla. Ale ja, co go dla poprzem nic.
0: Mhm, a hüschi nieco, also te zeżywidwa se szykne znał?
1: Skoro jo, also tam jo jeszcze było takie nieco ako artikle za domacności, myslim se, a to takie do tego nie som znał, ale wacy, no, takie wiece ako wino, zawiesze, ja to znają, albo sad, albo zelin, takie... To jest skoro takie standardowe wokable.
0: A, okej. Okay. Also bitte, Gronio, aż ma takie dwojorecne utoflowanie użytk za Serbo?
1: Jo, also zawieszcie, możesz się tam przeszasz. Jo, to nie to takie unique selling point, also takie nieco, ako dej byś jednorazne, aby kupcy przyszli. A k tomu ja nie to nie mogę nic gronić, dokolwiek ja się tam takie nie uznają za marketing. Ale to... by mogał nicht zawieszcie takie krytyczne wierzysz, aż dej to peniano za to byś, aż mają więcej kupców tam. Ale ja musim już gronić, aż to serskie jo wierzysz w zjawnym rumie, to nie musi byś jano tam, żeż na przykład takie utoflowanie jo naprzód ukazyn. To by dejał poprzem byś szuży, dokolaż serskie luże o takie szuży żywe su, a te takie szuży du, takie do supermarka na przykład. A jo, ja mam to poprzem za wiegin ważne, aż ja to kradu, also aż jedno, ja to jedna wiec, ako, ja ako, im wierzysz, jo, also, aż nie o to jano tak, jo, te Serby, te su o teke niekak żywy, te su o niekak, ale niemska rec, jo, ten absolutny standard, a szykno jo na niemski, a te mogu ga teke szykny niemski, pejedasz, co go dla, by ga dejał byś serski, ja to tak nie wierzę, ja myslim se, co go dla nie, by dejał byś takie serski, dokolasz o joserski sedlinski rum.
0: Syty w Maku, luzi z Makau, kęż su k tomu nieco gronili, also kak to na nich statkujo?
1: Also ja nie oknię to zu wiele spoilerować za przynosk, za jeszcze, ale jedno rejtne rozkrono sme mieli z polskimi kupcami tam, ako nie su kszyli, nie to prize kamery pejedasz, ale su gronili, aż mają to serskie za wiegin ważne, a za rejtnu rejc, a su se teke wiaseli, aż mogu wiele rozmieć, a aż jo to eben podobne. Ten kupc jo pen w końcu teke gronił, pan jest świetnie. Takie nieco ako wyszczo wielic nie. Also tam sam sobie jakin wersylio. Ten ja bo fan takie serstwa, myslim se, niekak.
0: Popszem by mogało więcej takich Marko Bysz we Wóżyce, albo?
1: Ja, also popszem szykny, to by kujnie było.
0: Rozprzawa wet nakupowańskiego eksperymenta hovochosze bosu Luka Golinski jo to było. Wenn ja bin im Nakupowanskem Zentrum hier Lausitzpark, a ja tam opetau Nasserski Nakupowasch. Zelle Pschinosk, Tomu, wie ich schon tu sobotu, wenn ich am Televisinem Magazin je Wuschica, dwajascha minuto po jadnok, we Bramborskem Kanalu RBB Televisie.

0: My chcemy wiedzieć, co jo nowego w nowym czasniku, a za to som telefoniski zwiezana ze szefredaktorku, ze Katalin Poradskojc. Dobry dzień.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, co dajo ten tydzień nowego u was?
1: Jo, ja mogę już przerazić, aż nasz aktualny udasze, jo wesemne muzykaliske, se przyobrzyjo wesemne muzykowym temam, ale toga żeden dzień nie jo, albo prze toga razi spiłamy w Serbach. A przycena za to jo na kuszypat, aż ste net dwa kura w krótkim czasu jubilej miłej. W historii 100 a 140 letniego kura żyło, z czego wymagali już w zajrzonych udaszach czasnika cytasz, a miastem są ten jubilej pak teke z wiele gościmi, przyjaźniami, a tak dalej wyswiesili. A teke w małej sydryjce ma serskie spiłanie dwójku tradycju, tam je przed 100 a 15 letami tegdejszy ceptar Karlo Dabo nic Januszulsku służbu przełzeł, ale teke założył kur, kęcz aż do zińcajsznego obstoj, a to ja bym sobotu wyswyszył.
0: A co są wasze dalsze temy?
1: A znijcie, możemy teke dalej chwatać na psiluce jubilej. Dokulaż tek narodniny, jubilejne narodniny, ją miał nasz rycny centrum Witaj, a te są to takie związane z nią serskich pedagogów a pedagogoków, ja świetocznie wyswiesili w klubonii serskiego internata, a co ja dała tam wysybnego, jaki ten program był, to zgodnie już o plan nazwy czasniku.
0: Czasnikowe udaże bone jubileo a świeżenio po takim?
1: Ja, zase festiwal, a to ma zase z muzyku cynisz, jak som to już na zachopienku groniła. A to jo na każdy pad nieco kęż, co my wam dorady dasz, narazisz, tam dojesz do slipek, dokulaż każdy czwarty lito, a jano każdy czwarty lito se wytmijo tam Międzynarodny Festiwal Dudako, a wet pietka na tom końcu tyżynia jo to zase tak daleko. Tam myżoszo szakorake warianty, Dudu, dożywisz, a sobie burzo nieżelu ten wierażk z zwierzęckim psiesiego.
0: Pen, wiaselimy się na nowe udasze nowego czasnika Katalin Poradskojc, jo to była szefredaktorka tego czasnika.
1: Jo, z tym chcę się rozżegnować wami, a życzę wam nie to już riedny końc tyżynia z wiele serskimi zwierzeniami.

0: Ja, nicht da kuloa, alle da sliepego musse scho ten koins tüschenja. Tos me runa usta jive, veros gronjes no im Zasnikum. Tam, ja, Festival Dudako ten koins tüschenja. A tamse ulet na kustepat upwaschio. Zo was sobotu na tom Festivalu wötzako, ja, to ulitzu jo vam sobu organisatorka Stefanie Bierholdeutz.
1: Sobotu startuje festival ne dzień w Piatnačich na Ležonosči starej šule. W obdzieleni su skupiny z susotneju kraju Českeje a Polskeje. Jako zastupnistvo za Europu mamy boharske dude. Wosebje hodzi sme exot z Maroka mić. Nie wiedzieste, zo tam na dudachaja?
0: Nee, to nesom wejewa, aż samo w Maroku dude maju, ale bulgarske dude gajda, te znajom. Hoje słyszysz o balkanske zuki w serskim programie.

0: glukožycynia.
1: Ja, a te glukožycynia te du ženca do žylova. Eckhard Dominus, svieši tam, živeš a sedem žasete narodne žije. Domovinska kupka žylo, k tomu učobne gratulirujo, strovosť, deremeše a vjasove okognuša ve krezo ľubych, to jomu žycete prijašele ved domovine.

0: Sme žiži byli. No, nic za žiži, ale za modost, nech? Jo myslone náš možinský magazín, a ten stoj víče zase na programie. Týme má Jakob Prídiškajt za vás.
1: A co je novego? Bubak!
2: Hej, ho a vítajšo. Na novo Bubak. Ja som váš moderátor Jakob Prídiškajt a man. Som miał lecie nieka kynacej wyspomnieszu. Zawiesz, że nie som jadnożki był, kęż jo dostał szok w zajżonych dniach a tyżyniach, gledajuce na wietroeb. Przy żasych stopniach w juniu na żywo. To definitivnie nie jo stojało na moje 2602 żasczo bingo kart. No jo, niętoga już o wiele lepiej ugleda, a może se przy samym zase obszeszkasz, aż jo przeliś szopło. Aby se pszałje na goru co cał leta przygotowali, pomagamy wam sobie ze frusznymi przynoskami. Pasujucy kleszu. Aby w dowolu w Ukraju dopolnie przezradne nie byli, se upłaszyjo przece zase sobie nekotary zakładne znajomności. Miejsce je rece przysłysz. Tego dla słyszymy wicze ako predny przyniosk wet Karolin Kühne. Wena Josep Szaszawa, co go dla młody luże cudze rece uknu. Jej usledki wicze. Najpierw nięto, jak już to sobu dostał. Kopańca WM w Kanadzie, Meksiku a USA jo statuowa. Niemskie mnóstwo jo mogło swoje obrytne grasze net krótko a słodko ze 7 jadem dobyż. Przy tom uzletku, że startują wielicne dopomniesza. Informacje w narodnym mnóstwie, waszych przeszennikach a światowym mejstwarstwie poszczególnie dostanio się wicze w tym jo. Mimo tego słyszymy zase Johanu Szernigolc. Wena se stara w trebnie ochłodzienie w wiczejśnym ustrzywaniu. Tekel, gaż, koktejc a lesie niekak gromadze pasują, może alkohol na swyncu pisz czachotny byś. Aż lesie teke bez alkohola super funkcjonują, pokazują Johanu z jej litchi breeze mocktail receptom k uprobierowaniu. Jo, to szo wicze. Petakem zaszajtu szo wasz buba.

0: Sarski nakupowasz. Popszem, by dialo to w Sarskim Sadlinskim Rum nie normalita bysz, ale to nie. Ale kszac po kszacce nieco na tom zmienio. W Gogoloje, w tamnym Lausitzpark, w Łużyskim Parku, w tom nakupowańskim centrum jest ugano. Ten cele mark dwojorecnie utoflowali, a mój kolega Luka Golinski jo tam ninto raz nakupować był. A ja mam jogo ninto w studiu. Witaj, Luka.
1: Dobrze, dzień.
0: My, co my ninto wiesz, co są twoje nazgonienia byli? Jak si zauważył na tu ideę przyszedł tam w Gogolu je nakupować?
1: Jo, also cało transparentnie gronione nie są było prydny raz tam, ale drugi raz. Ja są do tego już raz przypadnie tam w tym markkaufie tam był, a ja są było, muszę gronić w jakim przechwata, ne? To jedno, że ja tam widzisz, cała samorozmijuca tam szukna na niemski, a na serski. A sam sobie myślę, jo, co go dla poprzem nic, also za mnie ja to samo znasz piczku emocjonalna wiec, bo ja nie wiem, jetzt som ja wegen, wegen dobre Rezipienza, tak i Marketing bin, ale, to było gerade coolna wiec, to einfach widzisz, aż to serskie, jo, cało samo rozmijuce takie prezentne tam. Jo, tak jo, ta idea bym przyszła, z tym niekak żyłaś, a jan przynosk ugotowasz.
0: Genau, my musimy gronić, to ja poprzem recherche była za Jan Przynosk, za nasz telewizyjny magazyn Wóżyca. To groni, gaż, co szo Luku pen wierzysz przy nakupowaniu, może szo przyjdu co sobotu Wóżycu zaszaltowasz. Ale co se ty pen dożywił przy nakupowaniu?
1: Jo, ten raz som kšeo napšodu na to pičku gledaš, lec jo to možno celo v serskej rece tam nakupovat iš. Also nic jano, to nímske citaš, a pen při tom pičku na to serske teke gledaš, ale napšodu se konsultirovaš na to serske utoflovanie tam a jadno rie ze s tým žiavaš. A ja musím kroniš, okej, okay, píšku šeško je bol, dokoláš čo nímske je viegin veliký tam také, ale niekak je to už šlo. A ja som samo na oknu pen také nové vokáble alebo slova, ako do toho zložím, nie som znal, dokoláš nie som to užoval, dokoláš nie som musel to užovať, niekak nie som miel gožbu za to. A napríklad také nieco ako přeoblac, až je to jedna umklejde, to einfach nie som viežil, dokoláš co godla. Ale jo, co godla popšam nic.
0: Mhm, a hörst du nicht so, also der Sejewidwa, so schickne Znau?
1: Skoro, jo, also tam jo ešte bolo také nieco ako artikle za domácnosť, či myslím sa, to také do toho nie som znal, ale vace, také vece ako vino, zavieše, ja to znajú, alebo sad, alebo zelin, také, to je, sú skerej také standardové vokáble.
0: Aha, okej. Okay. Also bitte, Gronio, až má také dvojorecné utoflovanie užitk za Serbo?
1: Jo, also, zawiesz, możesz się tam przeszać, jo, to nennt to takie unique selling point, also takie nieco, ako dej byś jednorazne, aby kupcy przyszli. A k tomu ja nennt to niemgu nic gronić, dokoliv ja się tam takie nie uznają za marketing. Ale to by mogło nicht, zawiesz, takie krytyczne wierzysz, aż dej to peniano za to byś, aż mają więcej kupców tam. Ale ja muszę już gronić, aż to serskie, jo, widzisz, w zjawnym rumie, to nie musi być jano tam, żeż na przykład takie utoflowanie, jo, na przód ukazyn. To by dejał poprzem, byś szuży, dokolaż serskie luże, o takie szuży żywe su, a te takie szuży du, takie do supermarka na przykład. A, jo, ja mam to poprzem za wiegin ważne, aż jo to kradu, also, aż jedno, jo to jedna wiec, ako, jo, ako, im widzisz, jo, also, aż nie o to jano tak, jo, te Serby, te su o teke niekak żywy, te su o niekak, ale niemska rec, jo, ten absolutny standard, a szykno jo na niemski, a te mogu ga teke szykny niemski pejedaż, co go dla by ga dejał byś serski, ja to tak nie wierzę, ja myslim se, co go dla nie by dejał byś teke serski, dokolaż o jo serski sedlinski rum.
0: Syty w Marku Luzi z Makau kęż su k tomu nieco gronili, also kak to na nich statkujo?
1: Also, ja nie to zu wiele spoilerować za przynosk, za jeszcze, ale jedno rejtne rozgrono sme mieli z polskimi kupcami tam, ako nie su kszeli, nie to prize kamery pejedaż, ale su gronili, aż mają to serskie za wiegen ważne, a za rejtnu rec, a su se teke wiaseli, aż mogu wiele rozmiesz, a aż jo to im podobne. Ten kupc jo pen w końcu teke gronił, pan jest świetnie. Takie nieco ako wyszczo wielicznie. Also tam są sobie inwersyli, ten ja był fan takie serstwa, myslím se, niekak.
0: Poprzem by mogało więcej takich Marko Bysz we Wużyce, albo?
1: Ja, also poprzem wszystko, to by cool nie było.
0: Rozprzawa wet nakupowańskiego eksperymenta hovochoże bosu Luka Golinski jo to było. Wenn ja był w nakupowańskim centrum je Lausitzpark, a ja tam opytał na serski nakupowasz. Cele przynos k tomu widzisz tu sobotu w naszym telewizyjnym magazynie Wużyca 20 minut po jednok w Bramborskim kanalu RBB Telewizje.

0: Mit zum Wiesisch, zu Jörn Novigov, wenn Novem Zasniku, a Sato zum Telefoniskis Wesana, se Chefredaktor Ku, se Katalin Poratzkoitz, dobre Jien.
1: Na, dobre Jien.
0: Ja, zu Dajol, tentuje Novigov Uvas.
1: Jo, ja mogu już przerazić, aż nasz aktualny udasze, jo wesemne muzykaliske, se przyobrzyjo wesemne muzykowym temam, ale toga żeden żył nie jo, abo przetoga razi spiłamy w Serbach. A przycena za to jo na kuszypat, aż ste net dwa kura w krótkim czasu jubilej miłej. W historii 100 a 140 letniego kura żyło, z czego wymagali już w zajrzonych udaszach czasnika cytasz, a miastem są ten jubilej pak teke z wiele gościmi, przyjaźniami, a tak dalej wyswieszyli. A teke w małej sydrejce ma serskie spiłanie dwójku tradicju, tam je przed 100 a 15 letami tegdejszy ceptar Karlo Dabo nic Januszulsku służbu przełzeł, ale teke założył kur, kęcz aż do zincajsznego obstoj, a to ja bym sobotu wyswyszył.
0: A co są wasze dalszne temy?
1: A znijcie, możemy teke dalej chwatać na przyrucy jubilej. Dokulaż teke narodnina, jubilejne narodnina, ją miał nasz rycny centrum Witaj, a te są to teke związane z nią serskich pedagogów a pedagogoko, ja świetocznie wyswieszili w kluboni serskiego internata, a co ja dała tam wysybnego, jaki ten program był, to zgonię szo plan nazwy Czasniku.
0: Czasnikowe udaże bone jubileo a swieżenio potakem?
1: Jo, zase festival, a to ma zase z muziku cynisz, jak som to już na zachopienku groniła. A to jo, na każdy pad nieco kęż, co my wam dorady dasz, narazisz, tam dojesz do slipek, dokulaż każdy czwarty lito, a jano każdy czwarty lito se wytmijo tam Międzynarodny Festiwal Dudako, a wet piętka na tom końcu tyżynia jo to zase tak daleko. Tam myżoszo szakorake warianty Dudu, dożywisz, a sobie burzo nieżelu ten wierażk z wierzyńskim przesiego.
0: Pen, wiaselimy się na nowe udasze nowego czasnika Katalin Poratzkoitz, jo to była szefredaktorka tego czasnika.
1: Jo, z tym chcę się rozżegnować wami, a życzam wam nie to już redny końc tygodnia z wiele serskimi zwierzyniami.

0: Ja, nic do kuloa, ale do slepego musisz o ten końc tyżynia. To sme runo usta jive w rozgronie z nowym casnikom. Tam jo festival Dudako ten końc tyżynia, a tam se ulet na kuštepad upwaschio. Co was sobotu na tom festivalu wetzakujo, to ulicujo wam sobu organizatorka Stefanie Bierholdoitz.
1: Sobotu startuje festival Nijen v Pjatnačih na Ležonosti Starej Šule. V občeleni su skupine z susotneju kraju Českeje a Polskeje. Jako zastupnistvo za Europu máme boharske dude. Vosebje hodži sme exot z Maroka mič. Nevieče sče, zo tam na dudachaja?
0: Nee, to nesom wieżewa, aż samo w Maroku dude maju, ale bulgarske dude gajda, te znają. Hoje słyszysz o balkanske zuki w serskim programie.